0: Okolci, pa tako.
1: Zanima se,
0: pa kaj jejo, pa kaj pijejo, ja. Zato, ker v teh kjerih filmih Star Wars ali pa kaj tazga, vedno to, kar oni pijejo pa jejo, vedno ne zgleda na škrat.
2: Vse je neki sluzas, pa čudne barve.
0: Čuden, ja. Ja, ja, ful je čuden.
1: Prav tip, ki že 3 tedne cuza limono.
2: To je pa tudi res, upam, da bo danes kaj drugega.